0: ten pryt.
1: Ej, potem byśmy bye. Potem my action fly. Mokrymy tu jest irrelevant. Summer pull up and slide. Hedet prezentują tu my gang.